kwan akye yɛn na wɔtwe accident ahodoɔ amanenya ahodoɔ nanso onyankopɔn de me no mmienu atutu akwan de aba asomdwoe mu a na ɛnɛ nnumerɛ yi baabi a wɔ bi a wotie me bia no ɛne menka mmom ne yɛmpɛgya yɛ nyankopɔn ne din ɛnɛ anadwo yi ɛsiane sɛ onyankopɔn ne me no mmienu adi ne yie wanhwɛ me no mmienu bɔne ne yɛ na nni ɛyɛ n'adom ara kɔ a baabi bia wowɔ bi a frɛ wɔ bi na ɔbi som frɛ wɔ bi ne yɛnka mmom ne yɛmpɛgya yɛ nyankopɔn ɛnɛ nnumerɛ yi dwumadeɛ a wote yɛnka yi yɛ Jericho worship hour ɛyɛ Reverend Godfred Asampa ɛna de sɛ dwumadeɛ yɛ brɛ wo ɛwɔ 94.7